tych gefroi heblałam z dom machines a miss the daten na tawar wujan i blas lete do lato manon frabo to co i daj hich jach jach czas i no kolon ci bredwit ja am krach.